Pozdrowi z profesora od Swanutren od Wełkyty ze swoich gości i przyjaciół. Zapreznuły się te kompanie w generał Tudorow. Ajde, Bogodriowicz, i zbrakte utromedia w wasze to prazniczne wieczór. Sobotę. DJ Stevie Dani, rozdelamy się z was usadości od piątek 19.00. Wiene smanie te czystotate, zresztą tu hitujete przy nas, естественно, продолжават.